huwapendi ila hana viatu. Sikufundishi mjomba, hizo ni sala zangu kwako. Mwenda mbio kaagana na nyonga, umeagana na nyonga wewe. Usiukubali Utanzania na kuutukuza Uingereza.